dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc,

0: zbliża się w 17:30.
1: Tego się słucha, Radio 7.
2: Good love is a never ending story. Can nothing bring

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
3: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
4: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
3: Najgorzej Dziady. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
4: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
2: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej w Warszawie, najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
5: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
2: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
6: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
7: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
6: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
8: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
6: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
2: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenia ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
1: Te programy powtarzamy.
9: Gość Radia 7.
10: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch, dzień dobry Państwu, a ze mną dziś przy mikrofonie senator Gustaw Marek Brzezień. Dzień dobry Panie Senatorze.
11: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
10: Nasi słuchacze pewnie pomyślą sobie, marszałek Brzezień? Czy ten marszałek jeszcze do Pana wraca i jeszcze Pan jest tytułowany jako marszałek?
11: To prawda, często się tak zdarza, że w pierwszym takim spotkaniu i w pierwszym witaniu jest słowo panie marszałku. I to jest też takie miłe, budujące, bo no, 2 pełne kadencje i to takie trudne, bo i pandemia przypadła i przedłużenie kadencji do 5 lat, ale też wdrażanie i negocjacje pieniędzy unijnych. Myślę, że pozytywnie to wszystko nam się powiodło i ta pamięć jest taka sympatyczna, miła, więc jak usłyszę panie marszałku, to jest mi też bardzo miło.
10: I pan się rozumie, mnie obraża, a tęskno panu? Myśli sobie pan czasami, a mogłem jednak zostać, być jednak dalej marszałkiem? Czy jednak funkcja senatora też w taki sposób wypełnia pana oczekiwania, że nie tęskni pan?
11: Każdy czas ma swoją rzeczywistość i myślę, że no, nie można być ani wiecznym marszałkiem, ani wiecznym senatorem, jeżeli taka konfiguracja następstw spowodowała to, że zostałem senatorem, to chyba jest prawidłowe, bo to doświadczenie, które miałem w pracy samorządowej, sprawdza się też w działaniu tym senatorskim. Wiadomo, jakie kwestie są poruszane, wiadomo, co jest istotne, co ważne, co jest blisko ludzi. Natomiast inna to jest rzeczywistość. Tęskno do tej sprawczości marszałkowskiej, bo jednak jak się popracowało i jak się zdecydowało, to doprowadzało się sprawy do finału, były efekty, dobra współpraca z samorządami. Natomiast tutaj jesteśmy jednak zbiorowym czynnikiem odpowiedzialności i zarówno w klubach, jak i w całej koalicji musimy jednomyślnie funkcjonować, żeby sprawować tą odpowiedzialną rolę zarządzania państwem. A nie jest to proste, nie jest to łatwe, bo wiele kwestii zewnętrznych jest bardzo niepokojące.
10: Ale wraca pan chętnie do Działdowa. Ostatnio widzieliśmy się w Grudkach przy podpisaniu umów na akurat tym razem na bioróżnorodność, ale spotykaliśmy się tam i częściej, i w Malinowie. Czy powiat działdowski pana zdaniem wciąż się rozwija i idzie w dobrym kierunku?
11: Tak, to już jest taka druga dekada bardzo intensywnej planowej pracy, rozwoju, ale też nie byłoby to możliwe bez współpracy. Ja, będąc marszałkiem, zaobserwowałem, że samorządy ze sobą nie rywalizują, a współpracują. Oczywiście dyskutują, rozliczają się, czasami nawzajem się dopingują, ale współpracują. Tutaj, jeżeli buduje się drogę powiatową, to w jakiś udział każdy lokalny samorząd gminny powoduje. I odwrotnie, jeżeli jest droga gminna realizowana, to powiat też stara się pomóc. A takie kwestie jak chociażby opieka zdrowotna, edukacja, w tym dużym tego słowa znaczeniu kultura, to są takie wymiary ponad granic gmin i trzeba współpracować. I powiat działdowski jest tego przykładem. Mało tego, Działdowszczyzna bardzo dobrze, jak pamiętam, współpracowała i teraz, jak widzę, współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, z Samorządem Województwa. To jest ważne, żeby alokować odpowiedzialnie środki unijne i myślę, że warto tutaj być, warto rozmawiać, warto dyskutować, bo dzieją się tutaj dobre, naprawdę takie prorozwojowe rzeczy i w gospodarce, i w sporcie, i w kulturze, i w każdej sferze społecznej, która jest ważna dla rozwoju subregionu.
10: A jeżeli jesteśmy już przy samorządzie, przy samorządowcach, to chciałabym też pana zapytać o pana zdanie na temat ustawy, która jest wciąż procedowana w Sejmie. Ustawa, już tak mówiąc w dużym uproszczeniu, o dwukadencyjności. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To jest dobry kierunek, żeby to ustawodawca regulował kadencjami wójtów, burmistrzów?
11: Moim zdaniem nie jest to dobry kierunek, ponieważ jest to najwyższy wymiar demokratycznego wyboru. To mieszkańcy decydują o tym, ile i jak długo będzie funkcjonował wójt, burmistrz czy prezydent. Wybór bezpośredni. To jest służba, to jest codzienne sprawdzanie, to jest każdego roku rozliczanie się poprzez udzielanie absolutorium, poprzez tak zwane wotum zaufania. To jest też wychodzenie naprzeciw potrzebom społecznym, ludzkim, ale też odpowiedzialne pokazywanie, co po kolei może nastąpić, bo jednak musi być pokrycie finansowe, czyli nie jest to ani propaganda, nie jest to ani populizm, tylko taka bardzo ważna współpraca ku rozwoju lokalnych społeczności. Jeżeli wybierani są na wiele kadencji też parlamentarzyści, posłowie czy senatorowie, nie ma tu ograniczeń, to też nie powinno być moim zdaniem ograniczeń dla wójtów, burmistrzów. Pewnie to nie wszędzie jest tak popularne, bo generalnie władzy się nie tylko patrzy na ręce, ale często się zazdrości i często w domysłach różne poglądy negatywne w tym kierunku płyną, ale naprawdę nie da się utrzymać na tych funkcjach, jeżeli nie ma zaufania społecznego. Także zostawmy moim zdaniem ten wybór dla mieszkańców. Czy to się uda? Nie wiem, bo są dwa projekty uchwał w tym zakresie, żeby znieść dwukadencyjność. Jeden to jest projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, drugi to jest projekt senacki, też tam się podpisywałem. Natomiast są one w czytaniach sejmowych. Jeżeli przejdzie przez Sejm, to wszystko będzie w rękach pana prezydenta, więc raczej więcej jak 50% na powodzenie w tym zakresie bym nie dawał, a czas jest już chyba bliski, żeby rozstrzygnąć tą kwestię, bo muszą ci, którzy pełnią teraz te funkcje już dwie kadencje, znaleźć sobie miejsce na dalsze funkcjonowanie, ale ci, którzy chcą podjąć odpowiedzialność, też odpowiednio się przygotować, żeby dobrze gminę poprowadzić.
10: A czy samorządowcy zgłaszają się do pana, próbują panu przedstawić swoje zdanie? A jeżeli, to jakie pan słyszy głosy właśnie tu oddolnie od samych samorządowców?
11: To są często, bo zmiana generacji samorządowej nastąpiła. To są często młodzi ludzie. To jest kwestia 55 lat, czyli to jest taki sam wiek dla dojrzałego, dorosłego, odpowiedzialnego funkcjonowania i z pewnym bagażem też doświadczenia. Więc nasuwa się pytanie, co dalej, gdzie teraz, powiedzmy sobie, do tej emerytury dopracować. Ale też dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie znajdujemy się w regionie o natężonym problemie bezpieczeństwa. Graniczymy z Kaliningradem jako województwo, ponad 200 kilometrów Federacji Rosyjskiej granica, też przesmyk suwalski, Tarcza Wschód. Duże pieniądze też są angażowane w po prostu w obronność taką cywilną, społeczną. I potrzebny jest doświadczony samorządowiec, bo musi to mieć charakter takiego systemu. Myślę, że każdy przeciwnik, każdy wróg cieszy się z takich zmian, gdzie nowicjusze dochodzą do władzy i wtedy jest problem w uczeniu się, w doskonaleniu, w dobrym wykorzystaniu tych możliwości. Oczywiście nie ma ludzi niezastąpionych, to jest stwierdzenie takie podstawowe. Ale jednak doświadczenie to ogromna waga w działalności takiej dla lokalnych społeczności, dla całego systemu samorządowego kraju.
10: Co nie zmienia faktu, że pan będzie głosował za tym, żeby dwukadencyjność znieść? Takie jest pana jasne stanowisko i raczej się pan nie zmieni.
11: Nie, tu się nie zmienię, dlatego że byłem 4 kadencje wójtem gminy. Byłem wicemarszałkiem, byłem też marszałkiem 2 kadencje. No jestem senatorem i jestem dzięki wyboru ludzi, więc ja sam bym tego nie spowodował. Jeżeli ludzie mi pozwolili pełnić te funkcje i każdorazowo sprawdzali, czy mogę iść dalej, to tak się stało. Także żadna ustawa mnie tutaj nie zobowiązała do podjęcia decyzji, ani nie ułatwiła tego, tylko wybór społeczeństwa i myślę, że to jest dobra forma demokracji.
10: Senator, niegdyś marszałek Gustaw Marek Brzezin był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy się teraz jeszcze częściej słyszeć, bo coś ostatnio pana było mało u nas na antenie.
11: No tak, to jest taki skraj okręgu wyborczego. Mieszkam w Ostródzie, ale bardzo miło, bardzo sympatycznie tutaj z samorządowcami współpracowałem jeszcze jako wójt. To jest przykład takiej pracy z starostą działdowskim, a później poznałem też samorządowców, dalej jestem z nimi w kontakcie, więc pewnie będziemy mieli szansę jeszcze się spotykać nie raz, a tymczasem bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam całą społeczność działdowską.
10: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 maja. W 1948 roku powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku w powiecie działdowskim, obecnie Gminna Instytucja Kultury. W 1998 roku premiera filmu fabularnego Darmozjad Polski, w którym rolę Juliusza Biedrona zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Wylądowałem na dwóch miękkich materacach, mam na myśli piersi pielęgniarki, które zamortyzowały mój kolejny upadek życiowy.
2: W 2002 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Uwaga, pan Kasperkowicz kończy mecz w Warszawie. Legia zremisowała z Odrą Wodzisław 0-0 i Legia jest nowym mistrzem Polski.
2: W 2015 roku urodzony w Płońsku Igor Gołaszewski został trenerem drugoligowej Polonii Warszawa.
5: Wyniki meczów są ważne, bo trzeba nabierać tej pewności i przede wszystkim mieć w zamiarach i w chęciach to, żeby wygrać.
2: Urodzili się w 1914 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Ernest Kościński, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów, poległ w kampanii wrześniowej pod Nowym Dworem Mazowieckim jako podporucznik Wojska Polskiego. Spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. W 1941 roku w Dobrzyniu w gminie Nidzica Erwin Kruk, pisarz, poeta i dziennikarz, senator pierwszej kadencji. Szczególną część swojej twórczości poświęcił tematyce mazurskiej.
6: Można usłyszeć, że to jest ta ziemia, na której upłynęło nasze życie.
2: W 1963 roku w Przasnyszu Andrzej Kania, polityk, samorządowiec i przedsiębiorca, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji.
7: Ludzie przychodzą i okazują swoje obawy, swój lęk, niezadowolenie, ale tak naprawdę pytają, co dalej.
2: Zmarli w 1946 roku, został zabity w trakcie akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego niedaleko Górzna w powiecie brodnickim. Franciszek Przytuła, pseudonim Pączek, podkomendny Marcjana Sarnowskiego, a następnie dowódca jednego z samodzielnych patroli w ramach Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 2004 roku Stefan Nawrocki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2017 roku ksiądz Jan Augustynowicz, urodzony w Grodusku w powiecie ciechanowskim, duchowny rzymskokatolicki, publicysta i dziennikarz. Po maturze pracował w Mławskim Urzędzie Pocztowym. Po święceniach pracował jako wikariusz w Sochocinie, Rypinie, Gostyninie i Sierpcu. W 1994 roku został redaktorem naczelnym Płock edycji katolickiego tygodnika Niedziela. W 2001 roku został powołany na proboszcza parafii świętego Józefa w Sarnowie, a w 2005 na proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Rębowie.
8: Pan Jezus nie powiedział, podziwiajcie mnie, jestem tak piękny jak te dziewczyny. Nie!
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy pod Krajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
1: Josera. We care, you grow.
2: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
3: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
2: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
3: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Josera.
2: Dairy co?
3: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
4: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
3: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska, więc te działania jeszcze długo potrwają.
2: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
4: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
2: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
5: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
2: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Oto agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
7: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, i szczególnie w linii z takim poświęceniem, i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
6: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz 6, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałecy 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, 4. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji. dyrekcji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena, drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
0: Oczywiście siebie na swoim torze świetnie czuję. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkie siły.
6: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
8: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca, Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Najsłoneczniej dziś na południu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać burze, możliwe na północy i zachodzie. Na termometrach od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 28 nawet na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem do 15.
8: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca, Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali w Rybnie. Ogień strawił zakład produkujący pelet. Żłobek i przedszkole w Strzegowie. Finisz inwestycji. Jurand wygrywa ostatni mecz u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosława Wydra. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję peletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania peletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dobiega końca budowa przedszkola i żłobka w Strzegowie. Budynek jest już gotowy. Trwa montaż mebli i wyposażenia. Samorząd chce do lipca uzyskać pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu. Równolegle prowadzone są prace przy zagospodarowaniu terenu. Tu doszło do kilku zmian w stosunku do pierwotnego projektu, mówi wójt gminy Strzegowo Damian Sobiecki.
3: Pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusowej, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło.
2: Stąd też wynikają opóźnienia, dodaje wójt.
3: I na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i w tej chwili dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Koszt budowy wyniesie około 10 milionów złotych zamiast planowanych 9 milionów. Dofinansowanie pochodzi m.in. z programu Polski Ład i Maluch Plus. Inwestycja ma poprawić dostęp do opieki nad dziećmi i odciążyć rodziców. To pierwszy publiczny żłobek w Strzegowie. Otwarcie zaplanowano na sierpień. Weronika Kryszczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, Ewelina Piwońska ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Julia Orkwiszewska z Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie to laureaci powiatowego konkursu ortograficznego. W Żurominie rozstrzygnięto 22. edycję rywalizacji o złote pióro starosty. W finale wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs odbywał się w 3 etapach. Do półfinału przystąpiło ponad 60 uczestników z całego powiatu. Podczas uroczystości nagrodzono także nauczycieli i podziękowano komisji konkursowej za przygotowanie i sprawdzenie prac. Sport. Jurand Ciechanów zwyciężył 36-33 z Grunwaldem Poznań, pieczętując zajęcie 6. lokaty w obecnym sezonie Ligi Centralnej Szczypiornistów. Rycerze potwierdzają swoją dobrą dyspozycję na własnym terenie, wygrywając z zespołem znajdującym się wyżej w tabeli. Jednocześnie była okazja na pożegnanie z kibicami, ponieważ była to ostatnia kolejka Juranda w swojej hali w tym sezonie. Za wsparcie kibicom dziękuję trener Jakub Olszewski.
4: To ogromny szacunek za to, jak oni w tym sezonie i w poprzednich nas po prostu wspierają.
2: Jurand zajmuje ostatecznie 6. miejsce w tabeli, niezależnie od wyniku w ostatniej kolejce sezonu.
4: Byliśmy drużyną dziś niestabilną i taką, która potrafiła zagrać bardzo dobrze i taką, która potrafiła zagrać bardzo źle. Więc tak to widzę, gramy ostatni mecz teraz na wyjeździe i kończymy ten sezon i zaczynamy się przygotować na następny.
2: Ostatni mecz w tej kampanii czeka Juranda we Wrocławiu. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
4: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnym cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
3: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
2: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
4: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
2: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
5: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
2: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenia. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
6: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
2: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
7: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
8: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
9: No, bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no, dokładnie.
10: Powinien być częściej?
9: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
8: nie byłoby kolejek.
9: Nie byłoby kolejek, no.
2: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
1: To są wiadomości Radia 7.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali 2 pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
12: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
11: W lepszej sytuacji jest wciąż projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzeń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Edza Ciłasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
7: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tutaj on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
11: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.
10: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Dziś bardzo ciepły dzień, kolejny do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum, chłodniej nad morzem od 13 do 15 stopni. Sporo słońca na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i może przelotnie padać.
10: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
3: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wsparcie dla OSP, pieniądze dla Żuromina. Majówka w Skansenie, 3 dni tradycji, pokazów i koncertów. Mławianka znów lepsza, triumfuje u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Gmina i miasto Żuromin z dofinansowaniem na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wniosek samorządu znalazł się na liście rekomendowanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Do gminy trafi prawie 40 tysięcy złotych. To połowa wartości całego zadania. Sprzęt otrzymają jednostki w Będzyminie, Chamsku, Rzężawach, Młudzy, Poniatowie i Żurominie. Nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić gotowość strażaków do akcji. Wsparcie obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu dla ochotników, mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.
3: To, żeby ratować ludzi, żeby ratować mienie, potrzebne są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie, bardzo konkretny sprzęt, który będzie właśnie w takich sytuacjach bardzo trudnych pomagał i chcemy, by nasze ochotnicze straże pożarne były zawsze doposażone i zawsze aktywne i zawsze prężne do działania.
2: Sejmik województwa mazowieckiego stawia na bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członek zarządu Anna Brzezińska.
4: Mazowsze jako priorytet postawił sobie za zadanie w tym roku bezpieczeństwo na różne szeroko rozumiane, czy to bezpieczeństwo medyczne, ale także to bezpieczeństwo, którym kierujemy do ochotniczych straży pożarnych, czyli tutaj nasze programy OSP oraz strażnice. To ważne programy, które wspierają w zakupach sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej, ale także remonty strażnic.
2: Program Mazowsze dla straży pożarnych zakłada także większe inwestycje w regionie. W tym roku do jednostek OSP trafią 82 nowe samochody, a ponad 220 strażnic zostanie zmodernizowanych. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 21 milionów złotych. Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w Klonowie. Inwestycje odebrano w obecności władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrzej Piątkowski oraz przedstawiciele rady i urzędu. Obecny był także wykonawca prac oraz inspektor nadzoru. W ramach zadania powstało prawie 150 metrów nawierzchni z kostki. Inwestycja ma poprawić komfort mieszkańców i zwiększyć bezpieczeństwo w tej części gminy. Koszt realizacji wyniósł prawie 170 tysięcy złotych. Długi weekend na Ludowo. Skansen w sierpcu zorganizował majówkę z pokazami rzemiosła, inscenizacjami i koncertami. Pierwszego dnia pojawił się kowal, garncarz i szewc. Były też dawne gry oraz scenki obrzędowe przy kapliczce. Na polanie rekonstruktorzy przygotowali szpital i kuchnię polową oraz pokaz musztry. Na scenie wystąpił zespół pieśni i tańca ziemi kutnowskiej oraz kapela ze Skierniewic. Ważnym tłem dla wszystkich wydarzeń były grupy rekonstrukcyjne, mówi Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
5: Stowarzyszenie Rekonstruktorów Cywile Mława, ale po raz pierwszy również grupa rekonstrukcyjna, właśnie taka troszkę militarna, grupa rekonstrukcji historycznej Strzelcy imienia 31. Pułku Strzelców Kaniowskich.
2: Drugiego dnia wróciły pokazy rzemiosła i kiermasz. W amfiteatrze odbył się koncert kapeli Szymona z programem Majówka po Łowicku. Trzeciego dnia program był najszerszy. Organizatorzy przygotowali pokazy prac gospodarskich, prania, szycia i kuchni na Przednówku. Były też zajęcia na Etnoplacu Zabaw oraz pokazy konne z pracami polowymi, a także konkurs na najsmaczniejszą potrawę mazowiecką. Po południu odbył się koncert kapeli Czułe Echo, a w zabytkowym kościele odprawiona została msza. Sport. Mławianka znów zwycięża. Świetny triumf 3-2 z Bronią Radom na własnym terenie powiększa szansę drużyny na pozostanie w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. Pierwszy cios zadała drużyna gospodarzy i niezawodny Mateusz Stryjewski, który pięknym uderzeniem zza pola karnego wyprowadził Mławiankę na prowadzenie. Wystarczyły 4 minuty, by przewagę po świetnie rozegranej akcji powiększył Tomasz Rojkowski. Broń jednak nie dawała za wygraną. Na 7 minut przed zakończeniem pierwszej części do siatki Dumy Zawkrza trafił Adrian Dziubiński, rozgrzewając nadzieję gości. Ta nadzieja osiągnęła swój szczyt w drugiej części spotkania, gdy Dziubiński ponownie wpisał się na listę strzelców, doprowadzając do wyniku 2-2. Liczna grupa kibiców Broni musiała jednak obejść się smakiem, gdyż Mateusz Stryjewski znowu popsuł ich zabawę, strzelając na 3-2. Biało-zieloni będą po zakończeniu kolejki poza strefą spadkową. Pozytywne nastroje tonuje jednak trener Marek Gołębiewski.
6: My jeszcze nie skończyliśmy walki o utrzymanie. Jest 34 punkty. Potrzebujemy tych punktów jeszcze 4, może 5. Zobaczymy, jak się inne mecze ułożą, ale no na pewno jest pozycja wyjściowa inna niż jak przychodziłem do Mławianki, bo było 17 punktów, teraz jest 34, więc możemy troszkę ten nóż z gardła zdjąć i musimy dobrze się przygotować. Dzisiaj się bardzo cieszymy z tego zwycięstwa.
2: Szkoleniowiec podziękował też kibicom, którzy pojawili się na stadionie.
6: Rzesza kibiców, która tu przychodzi, to jest 400-500 osób. Myślę, że jeszcze więcej będzie przychodziło. Chcemy tą naszą grą właśnie to spowodować. No jest słyszalna, jest na pewno dla chłopaków łatwiej. walczyć o te każdy centymetr boiska i każdy punkt.
2: Następny sprawdzian to wyjazdowy mecz z Wigrami Suwałki, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 19.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
7: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
8: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
9: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 660 602-206-804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
10: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
11: Na co dzień.
12: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
11: Na co dzień.
12: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
13: Yosera. We care, you grow.
14: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami,
15: bo u nich trawienie działa jak trzeba.
14: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
15: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
14: Dairy co?
15: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy szwacz, efekt więcej mleka.
16: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
17: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509-461-715. 509-461-715.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
3: Zestresowane jesteśmy, nie?
4: A ty?
3: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
4: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
5: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
2: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
6: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
2: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
7: To bohater i człowiek niezłomny.
2: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
8: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. W ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
9: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
2: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
1: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
11: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby w mocno w rozgrywce, także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
10: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to 5. z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
0: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca, Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze. I ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.
0: Wyjątkowych chwil pełnych blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca, Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 maja. W 1948 roku powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku w powiecie działdowskim, obecnie Gminna Instytucja Kultury. W 1998 roku premiera filmu fabularnego Darmozjad Polski, w którym rolę Juliusza Biedrona zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Wylądowałem na dwóch miękkich materacach, mam na myśli piersi pielęgniarki, które zamortyzowały mój kolejny upadek życiowy.
2: W 2002 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Uwaga, pan Kasperkowicz kończy mecz w Warszawie. Legia zremisowała z Odrą Wodzisław 0-0 i Legia jest nowym mistrzem Polski.
2: W 2015 roku urodzony w Płońsku Igor Gołaszewski został trenerem drugoligowej Polonii Warszawa.
5: Wyniki meczów są ważne, bo trzeba nabierać tej pewności i przede wszystkim mieć w zamiarach i w chęciach to, żeby wygrać.
2: Urodzili się w 1914 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Ernest Kościński, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów, poległ w kampanii wrześniowej pod Nowym Dworem Mazowieckim jako podporucznik Wojska Polskiego, spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. W 1941 roku w Dobrzyniu w gminie Nidzica Erwin Kruk, pisarz, poeta i dziennikarz, senator pierwszej kadencji, szczególną część swojej twórczości poświęcił tematyce mazurskiej.
6: Można uznać, że to jest ta ziemia, na której upłynęło nasze życie.
2: W 1963 roku w Przasnyszu Andrzej Kania, polityk, samorządowiec i przedsiębiorca, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji.
7: Ludzie przychodzą i okazują swoje obawy, swój lęk, niezadowolenie, ale tak naprawdę pytają, co dalej.
2: Zmarli w 1946 roku, został zabity w trakcie akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego niedaleko Górzna w powiecie brodnickim, Franciszek Przytuła, pseudonim Pączek, podkomendny Marcjana Sarnowskiego, a następnie dowódca jednego z samodzielnych patroli w ramach Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 2004 roku Stefan Nawrocki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2017 roku ksiądz Jan Augustynowicz, urodzony w Grodusku w powiecie ciechanowskim, duchowny rzymskokatolicki, publicysta i dziennikarz. Po maturze pracował w Mławskim Urzędzie Pocztowym. Po święceniach pracował jako wikariusz w Sochocinie, Rypinie, Gostyninie i Sierpcu. W 1994 roku został redaktorem naczelnym Płock edycji katolickiego tygodnika Niedziela. W 2001 roku został powołany na proboszcza parafii świętego Józefa w Sarnowie, a w 2005 na proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Rębowie.
8: Pan Jezus nie powiedział, podziwiajcie mnie, jestem tak piękny jak te dziewczyny. Nie!
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
3: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
2: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
4: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
2: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
4: Myślę, że wszystko co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
5: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
4: Stresu brak, no to jest przecież prawda. Podstawowa matura 30%.
2: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
2: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch, Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA, Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Tu Radio

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
2: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
4: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
5: Takie.
4: I tylko tym.
6: Proszę Państwa, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
2: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 000 marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
7: Dalej minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
8: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
2: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żuromińsku.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją. Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
2: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
2: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
5: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
6: A jak spędziłaś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
5: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
6: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
5: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
7: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
2: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
8: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
2: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na 3 miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
9: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
2: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
3: Gospodarstwo ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
7: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
6: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
7: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
6: Dairy co?
7: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
8: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
0: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño. Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
2: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
0: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
3: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
0: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
3: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
0: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
4: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
0: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Doktor Michał Dzimira. Dzisiaj skupimy się m.in. na rozwoju gminy ewangelickiej i kahału żydowskiego. Ważnym wydarzeniem dla protestantów w Prusach było przekształcenie kościoła luterańskiego i kalwińskiego w kościół ewangelicko-unijny. Nastąpiło to we wrześniu 1817 roku. Wierni z parafii lizbarskiej przyjęli postanowienia króla pruskiego bez większych oporów. Niewykluczone jednak, że znaleźli się opozycjoniści. Nie znamy jednak szczegółów tego zagadnienia. W każdym razie w Lidzbarku rosła liczba ewangelików. W 1827 roku mieszkało ich tu już 337. Było to około 25% ludności miasta. Wierni postanowili wybudować swoją świątynię. Z jej powstaniem wiąże się wiele zagadek i pytań. Nie wiemy, jak przebiegały prace i kto finansował tę inwestycję. Prawdopodobnie świątynia powstała w przeciągu kilkunastu miesięcy, natomiast większość środków finansowych pochodziła ze skarbca królewskiego. Być może niezbędnych materiałów budowlanych dostarczyli również właściciele sąsiednich wsi, a także katolicy. Wreszcie 3 sierpnia 1829 roku oddano do użytku piękny murowany kościół. Z tej okazji odbyły się uroczystości i nabożeństwa. Lidzbarski kościół ewangelicki, projektowany przez Schinkela, jest cennym dorobkiem sakralnym ziemi lidzbarskiej. Czy jednak tylko dwie, druga prawdopodobnie w Poczdamie, tego typu świątynie zachowały się w Europie? Pewnie nie. Ewangelicy posiadali także swój cmentarz umiejscowiony na ulicy Podzamcze. Z nim również związane są liczne tajemnice. W Lidzbarku żyło coraz więcej Żydów. W 1825 roku było ich już 230. Żydzi wybudowali w 1828 roku własną synagogę. Znajdowała się ona na dzisiejszej ulicy Wodnej. Władze miasta wydzieliły im też cmentarz. Był to obszar położony pomiędzy ulicą Zieluńską i torem kolejowym biegnącym w kierunku Brodnicy. Niestety wyznanie mojżeszowe i historia kahału żydowskiego nadal są pełne sekretów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam wkrótce do następnej historii o Lidzbarku.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Radio 7.
7: Siódemka.
8: Tego się słucha. Radio 7.
9: Zbliża się godzina 14.
10: To są wiadomości Radia 7.
9: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6 zł 49 groszy. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7 zł 31 groszy za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
11: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
12: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
9: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
14: To przestępstwo ma charakter masowy.
13: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
15: Kiedy lekarz powiedział, że
0: że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
13: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
14: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
13: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
9: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Aż 300 zł za każde wydane 2000. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: 7.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali w Rybnie. Ogień strawił zakład produkujący pelet. Gęś na sianie czy chłodnik z Botwinki. Smaki Mazowsza zachwyciły w sierpeckim skansenie. Mławianka znów lepsza. Triumfuje u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję peletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania peletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Za nami majówka w sierpeckim skansenie, pełna pokazów rzemiosła, inscenizacji i koncertów. Nie zabrakło dawnych gier, scenek obrzędowych oraz grup rekonstrukcyjnych, które przybliżały życie dawnej mazowieckiej wsi. Wczoraj odbył się konkurs Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka pod hasłem Z wiejskiego podwórka. W czterech kategoriach zaprezentowano 20 propozycji. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, mówi przewodnicząca jury Danuta Krześniak z działu etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
3: Potrawy były bardzo smaczne i takie właśnie z ogródka, jak chcieliśmy, żeby było z wiejskiego ogródka. Gęś pieczona na sianie i jury właśnie jednogłośnie oceniło tą potrawę jako najlepszą, taką dosyć wykwintną, ale najsmaczniejszą, pięknie podaną.
2: Pierwsze miejsce w kategorii danie główne zdobyła gęś na sianie, cydrem pojona i jabłkiem karmiona autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z Lubicza Dolnego. Jak przyznaje przedstawicielka koła Joanna Ziętarska, przygotowanie tej potrawy wymaga czasu.
4: Przygotowałyśmy ją prawie tydzień. Najpierw moczyłyśmy w solance, a później w cydrze. Piekłyśmy 12 godzin w 100 stopniach, także trochę się w szyni napracowałyśmy.
5: Skąd ten przepis?
4: Przepis jest z księgi spisanej przez księdza Jędrzeja Kitowicza z 1783 roku. On bardzo lubił w ogóle kuchnię Sasów i to jest przepis, który też upodobał sobie król Jan August III.
2: W pozostałych kategoriach zwyciężyli w kategorii zupa, chłodnik z Botwinki przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lelicach. W kategorii deser legumina z jabłkiem i miodem przygotowana przez Marzenę Siedlecką. W kategorii napój nalewka z mniszka lekarskiego przygotowana przez KGW w Pilichówku. Podczas całego długiego weekendu sierpecki skansen odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Mławianka znów zwycięża. Świetny triumf 3-2 z Bronią Radom na własnym terenie powiększa szanse drużyny na pozostanie w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. Pierwszy cios zadała drużyna gospodarzy i niezawodny Mateusz Stryjewski, który pięknym uderzeniem zza pola karnego wyprowadził Mławiankę na prowadzenie. Wystarczyły 4 minuty, by przewagę po świetnie rozegranej akcji powiększył Tomasz Rojkowski. Broń jednak nie dawała za wygraną. Na 7 minut przed zakończeniem pierwszej części do siatki Dumy Zawksza trafił Adrian Dziubiński, rozgrzewając nadzieję gości. Ta nadzieja osiągnęła swój szczyt w drugiej części spotkania, gdy Dziubiński ponownie wpisał się na listę strzelców, doprowadzając do wyniku 2-2. Liczna grupa kibiców Broni musiała jednak obejść się smakiem, gdyż Mateusz Stryjewski znowu popsuł ich zabawę, strzelając na 3-2. Biało-zieloni będą po zakończeniu kolejki poza strefą spadkową. Pozytywne nastroje tonuje jednak trener Marek Gołębiewski.
6: My jeszcze nie skończyliśmy walki o utrzymanie. Jest 34 punkty. Potrzebujemy tych punktów jeszcze 4. Może 5, zobaczymy jak się inne mecze ułożą, ale no na pewno jest pozycja wyjściowa inna niż jak przychodziłem do Mławianki, bo było 17 punktów, teraz jest 34, więc możemy troszkę ten nóż z gardła zdjąć i musimy dobrze się przygotować. Dzisiaj się bardzo cieszymy z tego zwycięstwa.
2: Szkoleniowiec podziękował też kibicom, którzy pojawili się na stadionie.
6: Rzesza kibiców, która tu przychodzi, to jest 400-500 osób. Myślę, że jeszcze więcej będzie przychodziło. Chcemy tą naszą grą właśnie to spowodować. No jest słyszalna, jest na pewno dla chłopaków łatwiej walczyć o te każdy centymetr boiska i każdy punkt.
2: Następny sprawdzian to wyjazdowy mecz z Wigrami Suwałki, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 19. Jurand Ciechanów zwyciężył 36-33 z Grunwaldem Poznań, pieczętując zajęcie 6. lokaty w obecnym sezonie Ligi Centralnej Szczypiornistów. Rycerze potwierdzają swoją dobrą dyspozycję na własnym terenie, wygrywając z zespołem znajdującym się wyżej w tabeli. Jednocześnie była okazja na pożegnanie z kibicami, ponieważ była to ostatnia kolejka Juranda w swojej hali w tym sezonie. Za wsparcie kibicom dziękuje trener Jakub Olszewski.
0: Byliśmy drużyną dziś niestabilną i taką, która potrafiła zagrać bardzo dobrze i taką, która potrafiła zagrać bardzo źle, więc tak to widzę. Gramy ostatni mecz teraz na wyjeździe i kończymy ten sezon i zaczynamy się przygotować na następny.
2: Jurand zajmuje ostatecznie 6. miejsce w tabeli, niezależnie od wyniku w ostatniej kolejce sezonu.
0: To zgromadzony szacunek za to, jak oni w tym sezonie i w poprzednich nas po prostu wspierają.
2: Ostatni mecz w tej kampanii czeka Juranda we Wrocławiu. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Bardzo ciepło, 25 stopni dziś w regionie. W nocy zachmurzy się i możliwy będzie przelotny deszcz. Nad ranem przyjemne temperatury, 11 stopni w Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby, zmienny. Jutro trochę chłodniej i może zagrzmieć. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Porozmawiamy m.in. o miejskich rowerach, które ruszyły 1 maja, budowie magazynu obrony cywilnej, remoncie Alei Marszałkowskiej, a także o przyszłości Zalewu Ruda. Na audycję zapraszamy po 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7. W regionie numer 1.
7: W regionie numer 1. Radio 7.
1: Reklama.
8: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
9: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
10: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór. Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
11: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
12: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Na co dzień
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito.

0: Tworzu Romin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin, obok sklepu Action. Incognito, twój sklep z odzieżą.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Reklama.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy? Są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce cen benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
2: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
2: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
5: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
2: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rowery wróciły na ulicę. Mława stawia na ekologiczny transport. Mickiewicz na scenie. Finał konkursu w sierpcu. Krok od kolejnego triumfu. KS Górno-Nowy Świt wygrywa w Pucharze Polski. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. W Mławie ruszył system roweru miejskiego. Jednoślady pojawiły się na ulicach 1 maja i są już dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Do dyspozycji jest 40 rowerów. Sprzęt rozstawiono w 10 punktach miasta. Stacje działają m.in. przy Starym Rynku, na ulicy Kopernika, Dworcowej i Szpitalnej. O takie rozwiązania wnioskowali mieszkańcy Mławy, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Refiński.
3: W ten sposób miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz osób odwiedzających Mławę, zapewniając wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
2: Z systemu można korzystać przez aplikację NextBike. Rejestracja wymaga podania danych i doładowania konta. Wypożyczenie odbywa się przez zeskanowanie kodu QR. Zwrot następuje po odstawieniu roweru na stację i zamknięciu blokady. Korzystanie z systemu ma nie być trudne, zapewnia Artur Ryfiński.
3: Korzystanie z systemu będzie proste i intuicyjne. Rowery będzie można wypożyczać i zwrócić w dowolnej stacji na terenie miasta, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
2: Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, kolejne minuty są płatne według cennika. Za nami finał powiatowego konkursu Zaczytana Szkoła. W wydarzeniu wzięło udział 96 recytatorów z 16 szkół. Uczniowie zmierzyli się z twórczością Adama Mickiewicza. Prezentowali m.in. fragmenty Świtę Zianki i Pana Tadeusza. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty sierpeckiego. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w sierpcu. Na trzecim miejscu plasowała się Szkoła w Ligowie. Przyznano także wyróżnienia dla placówek z Borkowa Kościelnego, Sudrak i Szczutowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał zespół szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym. Drugie miejsce zajął zespół szkół nr 2 w sierpcu, trzecie miejsce liceum ogólnokształcące w sierpcu oraz zespół szkół nr 1 w sierpcu. Konkurs przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w sierpcu we współpracy z bibliotekami gminnymi. Policyjny pies z Lidzbarka zakończył służbę. Owczarek niemiecki Kalif z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz służył ponad 10 lat w komisariacie. Patrolował ulice miasta, brał udział w zabezpieczeniu imprez i pomagał w zatrzymywaniu przestępców. Uczestniczył też w festynach i pokazach dla mieszkańców. Kalif był psem patrolowym. Szkolenie przeszedł w 2016 roku w Sułkowicach. Pracował pod opieką aspiranta Arkadiusza Kalisza. Po zakończeniu służby pies trafił do swojego przewodnika. KS Górno-Nowy Świt wygrywa w pierwszej kolejce finału Pucharu Polski. Futsalistki z naszego regionu pokonały ekipę KS Uniwersytet Jagielloński 2-8. Tym samym zagwarantowały sobie sporą przewagę przed rewanżem na własnym terenie. Mistrzynie Polski były faworytkami starcia. W końcu niedawno zakończony sezon Ekstraligi ukończyły jako niepokonana drużyna. Sędziowie okazali się negatywnym punktem meczu. Sam klub w mediach społecznościowych mówi, że arbitrzy chcieli być głównymi bohaterami, co przełożyło się na szereg bardzo kontrowersyjnych decyzji. Rewanż i ostatnie spotkanie tego znakomitego dla mistrzyń sezonu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Bardzo ciepło, 25 stopni dziś w regionie. W nocy zachmurzy się i możliwy będzie przelotny deszcz. Nad ranem przyjemne temperatury, 11 stopni w Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 12 w Ciechanowie i Sierpcu. Wiatr słaby, zmienny. Jutro trochę chłodniej i może zagrzmieć. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Porozmawiamy m.in. o miejskich rowerach, które ruszyły 1 maja, budowie magazynu obrony cywilnej, remoncie Alei Marszałkowskiej, a także o przyszłości Zalewu Ruda. Na audycję zapraszamy po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, 1,79 zł przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żuromińie.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
1: Tu Radio Sierpc.

0: Reklama.
1: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Na co dzień
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach.

0: zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie. Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
3: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
4: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadanie mam dobrze. Wszystkie.
5: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
6: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
3: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
7: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
2: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach. W wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
8: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
2: Na Collegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
9: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
2: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.

0: Gość Radia 7.
1: Barbara Ploch, dzień dobry Państwu, a dziś moim Państwa gościem jest burmistrz Mławy, Piotr Jankowski. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu.
1: Przyjechał pan dzisiaj do nas rowerem i to miejskim rowerem.
2: No dziś akurat nie jest ładna pogoda, przyszedłem pieszo.
1: Ale miejskie rowery od 1 maja, od kilku dni już funkcjonują w mieście. Testował pan?
2: Pierwsze testy za mną, bardzo przyjemna jazda, przyjemne rowery, bardzo wygodne, także wszystkim serdecznie Państwu polecam.
1: No to przypomnijmy słuchaczom, tym, którzy może jeszcze nie wiedzą, ile tych stacji w mieście jest. No i czy być może będą jakieś zmiany, jakoś przyglądacie się temu, jak to wygląda?
2: Na terenie miasta znajduje się 10 stacji rowerowych, jest 40 rowerów na terenie miasta. No oczywiście dziś to pierwsze dni, kiedy rowery były wynajmowane, wypożyczane, więc my analizujemy, mamy aplikację, będziemy to sprawdzać. Może w przyszłości jakieś zmiany co do lokalizacji. Natomiast na pewno te kilka pierwszych tygodni, być może miesięcy, zobaczymy, jak rowery funkcjonują na terenie miasta, jak to nasi mieszkańcy korzystają i wtedy będziemy analizować, może jakie sugestie mieszkańców będą co do zmiany lokalizacji tych stacji dokowania roweru. Więc dziś to pierwsze dni, kiedy rowery funkcjonują w naszym mieście. Widziałem, mieszkańcy korzystają, jeżdżą, więc jestem bardzo zadowolony, że ta nowa forma aktywności w naszym mieście się dość fajnie przyjęła.
1: To prawda, na pewno pomogła pogoda w ten długi weekend.
2: Oczywiście.
1: I rzeczywiście tak można było zauważyć, że duże zainteresowanie rowerami miejskimi jest i oby to nie był efekt świeżości, tylko już taki stały trend i mam nadzieję, że mieszkańcy coraz częściej będą przesiadać się właśnie z samochodów na rowery. No a to będzie się też wiązało, panie burmistrzu, z tym, że będzie trzeba zadbać o ścieżki rowerowe, o infrastrukturę, żeby było jej coraz więcej.
2: Ścieżek rowerowych ciągle brakuje w naszym mieście i my też to wiemy przy każdej okazji, gdzie tylko możemy, gdzie remontujemy drogę, wykonujemy remont, to zawsze staramy się, żeby tą ścieżkę gdzieś tam wpleść. Natomiast sytuacja jest dość trudna i złożona, ponieważ nie zawsze na tą ścieżkę już w obrębie miasta jest miejsce. Najbliższą ścieżką rowerową, którą będziemy remontować, jest to ścieżka wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. Tam będziemy wymieniali kostkę na asfalt.
1: Bo tam właśnie niebawem rozpocznie się też duży remont samej Alei Marszałkowskiej.
2: Tak jest. Do końca tego tygodnia podpiszemy umowę na wykonawstwo. Firma już jest wyłoniona w trybie przetargu. Będzie tą drogę o tyle fajnie i dobrze, że ten remont będzie wykonywała firma działająca na terenie naszego miasta. Więc mam nadzieję, jestem przekonany i wiem o tym na pewno, że zrobią to jak najlepiej potrafią. Więc zaczynamy remont drogi. Droga będzie ukończona prawdopodobnie do końca sierpnia. Mam nadzieję, że wielu utrudnień dla naszych mieszkańców podczas tego remontu nie będzie, aczkolwiek jak
1: trzeba
2: to przy remontach bywa, zawsze trzeba się na nie przygotować i na pewno takie utrudnienia na terenie miasta w związku z remontem tak też dużej drogi, właśnie, jaką jest ulica Marszałkowska, bo przypomnijmy, jest to droga od starej S7 do ulicy Studzieniec, więc taki remont będziemy wykonywali.
1: A jaki będzie koszt tego remontu? Ile tak będzie kosztowało?
2: Koszt remontu drogi to jest to ponad 2 miliony złotych. Też było dofinansowanie z województwa mazowieckiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie na wykonanie tej właśnie inwestycji, więc mam nadzieję, że będzie nam służyła przez kolejne lata i będzie trochę lepiej się jeździło niż dotychczas,
1: no właśnie,
2: bo już ona już jest zmęczona swoim czasem użytkowania.
1: To prawda, bo kto teraz jechał Aleją Marszałkowską, to wie, że ta droga naprawdę już wymaga remontu.
2: No tak, i tu z kolei w tym przypadku, czy o tym przypadku mówiąc, to też zrobimy remont ulicy Marszałkowskiej, ale mam nadzieję, że dzięki w niedługim czasie zostanie oddana obwodnica zachodnia miasta, więc tu też na pewno trochę ten ruch pójdzie tą obwodnicą, więc mam nadzieję, że trochę więcej lat wytrzyma ulica Marszałkowska po tym remoncie, który zrobimy teraz.
1: To prawda, bo budowa obwodnicy Mławy trwa. Co prawda to nie jest inwestycja miasta. Miasta za nią nie płaci, ale to jest niezwykle ważna inwestycja dla samego miasta.
2: Powiem tak, no miasto za tą inwestycję nie płaci i bardzo dobrze, bo no niestety miasto, chcąc mieć taką drogę na terenie swojego miasta, no bo droga przecież jest na terenie miasta, droga, która będzie będzie kosztowała ponad 130 milionów złotych, więc można sobie łatwo odpowiedzieć na pytanie, że gdyby nie dofinansowanie województwa, gdyby nie wsparcie tutaj wielu ludzi, którzy wspierali tą właśnie inwestycję, żeby ona jak najszybciej mogła się rozpocząć, to takiej drogi w mieście byśmy nie mieli, a jest ona bardzo potrzebna dla nas mieszkańców, choćby po to, żeby trochę odciążyć ruch samochodów ciężarowych z terenu naszego miasta, a czekamy już na tą drogę ponad chyba będzie już z 15 lat, także fajnie, że ona będzie. A dzięki temu inne drogi może będą wymagały mniejszych remontów.
1: No właśnie, ale panie burmistrzu, podpisana została też umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. W uproszczeniu mówiąc, tunel na Wólce, czyli ulica Graniczna, ulica Kościuszki i tam w rejonie magistrali kolejowej. No właśnie, już jest podpisana umowa, będzie projekt.
2: Będzie projekt, będzie dokumentacja techniczna. Ta dokumentacja techniczna ma być wykonana do końca roku. Mam nadzieję, że ten termin się mocno nie zmieni, ponieważ też trzeba tu w tym przypadku wiedzieć, że są wymagane wszelkiego rodzaju uzgodnienia, nie tylko z PKP, ale wiele, wiele innych. Więc kiedy będziemy tylko tą dokumentację mieli, a mam nadzieję, że to będzie początek 2027 roku i od tego czasu, jak tylko będziemy mieli dokumentację, zaczniemy szukać środków na wykonanie tej właśnie inwestycji, żeby jak najszybciej spowodować rozpoczęcie prac związanych z budową wiaduktu i tak naprawdę kolejnej przeprawy dla naszych mieszkańców w mocno dziś rozwijający się teren tak zwanej Wólki czy drugiej strony torów. Tam no, nie muszę tu chyba mówić, wszyscy mieszkańcy wiedzą, nowe bloki, domy, mieszkańcy mieszkają, więc chcieliby swobodnie i dobrze funkcjonować w naszym
1: mieście.
2: I wygodniej
1: i bezpiecznie.
2: I wygodniej i przede wszystkim bezpiecznie przedostać się na tą drugą część naszego miasta.
1: No dobrze, na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać, a tymczasem jeszcze chciałabym pana zapytać o budowę magazynu obrony cywilnej. Wiem, że był rozpisany przetarg. Czy ten przetarg już się zakończył? Czy udało się wyłonić wykonawcę?
2: To w tym przypadku do końca tygodnia też wyłonimy wykonawcę i mam nadzieję, że w najbliższym czasie podpiszemy umowę na wykonanie, także też ten magazyn będziemy mieli.
1: Co to będzie za magazyn?
2: To będzie magazyn, który będzie służył, tak jak sama nazwa mówi, do tych celów obronnościowych, czyli jak tylko nam się uda pozyskiwać sprzęt, który będzie służył do celów związanych z po prostu obronnością, to w tym magazynie będziemy trzymać ten cały sprzęt, ale też inne rzeczy, które na terenie miasta znajdują się i też trzeba je, że tak powiem, gdzieś schować, przetrzymać, choćby ozdoby świąteczne, czy inne rzeczy, które wymagają jakiegoś miejsca, gdzie należy te rzeczy składować.
1: Czy na przykład ciężki sprzęt do odśnieżania, bo być może jeszcze się w przyszłości przyda.
2: To już myślę, że w naszej spółce miejskiej na pewno na ten cel się znajdzie miejsce. Mm-hmm.
1: A proszę powiedzieć, w którym miejscu to będzie zlokalizowane?
2: Magazyn powstanie na miejskiej działce w okolicach ulicy Płockiej, a tak naprawdę to tak dla wiedzy mieszkańca to za oczyszczalnią, na tej działce za oczyszczalnią ścieków.
1: Okej. Okay. No dobrze, panie burmistrzu, no i zalew Ruda, no zawsze rozmawiamy od dłuższego czasu w zasadzie o tym miejscu, miejscu rekreacji. Wiem, że radni podjęli ważną decyzję podczas sesji. Co to za decyzja?
2: Udało nam się wynająć działkę od lokalnego przedsiębiorcy, który tam na terenie zalewu Ruda posiada swoje działki. Jedną z takich działek wynajęliśmy na cele rekreacyjne. Ten wynajem był nam potrzebny po to, żeby ubiegać się o środki związane z dofinansowaniem i wykonaniem tam miejsca rekreacji, czyli jakieś siłownia, bujaczki, miejsce rekreacji, spędzenia czasu. Takie miejsce chcemy zrobić tu zaraz, jak się wjeżdża na kąpielisko, tak naprawdę na tym skwerku pierwszym, kiedy wjeżdżamy na zalew, ten skwer żeśmy wynajęli i na podstawie tej po prostu umowy będziemy się starali. Już mamy złożone wnioski, także staramy się o dofinansowanie. Można z tego dofinansowania pozyskać 350 tysięcy, a cały koszt będzie wahał się w granicach 500 000 zł. Więc dość spore dofinansowanie można na ten cel wziąć. Mam nadzieję, że nam się uda to dofinansowanie otrzymać.
1: A na jak długo by jest ta umowa?
2: Ta umowa jest podpisana na 10 lat.
1: A jak ile będzie to kosztowało?
2: Rocznie 26 tysięcy złotych.
1: A proszę powiedzieć, od kiedy ruszą autobusy nad zalew, bo ostatnio, kiedy pan u nas był, rozmawialiśmy, że to jest początek wakacji. Czy wszystkie procedury już w tym kierunku udało się dopiąć i no, czy uda się ten termin utrzymać? I te zobowiązania, o których pan mówił.
2: Dopełniamy wszystkich formalności związanych z komunikacją miejską, czyli MKM-ka, żeby mogła dojeżdżać na Zalew Ruda. Na Zalew Ruda potrzebna jest taka zgoda, żeby to było tak naprawdę w kursach stałych, tak? Bo w tamtym roku, jak pamiętacie państwo, też takie kursy były, natomiast nie było one jak gdyby w harmonogramie stałym, a tylko tak naprawdę okazjonalnie wykorzystywane do tego, żeby naszych mieszkańców dowieźć na Zalew, a w tym roku chcemy to zrobić troszeczkę w innej formie, żeby te kursy były stałe i przez 7 dni w tygodniu, żeby autobus na Zalew Ruda jeździł, a do tego jest potrzebna uchwała Rady Gminy Lipowiec Kościelny. Z mojej wiedzy taka uchwała ma być podjęta w dniu 14 bodajże maja na sesji Rady Gminy, więc mam nadzieję, że po 14 maja, kiedy uchwała się uprawomocni, więc my będziemy mogli tak naprawdę w czerwcu zacząć kursowanie MKM-ki na Zalew Ruda.
1: A później trzeba będzie jeszcze rozważyć ścieżkę rowerową, prawda, i inne działania. Mam nadzieję, że to miejsce będzie się rozwijało, bo to jest piękne miejsce, urokliwe i jak wiemy, mieszkańcy bardzo lubią spędzać tam czas. Tymczasem naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był burmistrz Mławy Piotr Jankowski. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio.
2: Dziękuję pani, bardzo dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 4 maja. W 1948 roku powstała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku w powiecie działdowskim, obecnie Gminna Instytucja Kultury. W 1998 roku premiera filmu fabularnego Darmozjad Polski, w którym rolę Juliusza Biedrona zagrał urodzony w Szreńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Wylądowałem na dwóch miękkich materacach, mam na myśli piersi pielęgniarki, które zamortyzowały mój kolejny upadek życiowy.
2: W 2002 roku rozegrana została ostatnia kolejka piłkarskiej pierwszej ligi. Mistrzostwo Polski zdobyła Legia Warszawa, a wraz z nią urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Marek Jóźwiak.
4: Uwaga, pan Kasperkowicz kończy mecz w Warszawie. Legia zremisowała z Odrą Wodzisław 0-0 i Legia jest nowym mistrzem Polski.
2: W 2015 roku urodzony w Płońsku Igor Gołaszewski został trenerem drugoligowej Polonii Warszawa.
5: Wyniki meczów są ważne, bo trzeba nabierać tej pewności i przede wszystkim mieć w zamiarach i w chęciach to, żeby wygrać.
2: Urodzili się w 1914 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Ernest Kościński, folklorysta, poeta, nauczyciel w Klęczkowie w gminie Działdowo, działacz Działdowskiego Związku Mazurów, poległ w kampanii wrześniowej pod Nowym Dworem Mazowieckim jako podporucznik Wojska Polskiego. Spoczywa w bezimiennej mogile na cmentarzu ewangelickim w Narzymiu. W 1941 roku w Dobrzyniu w gminie Nidzica Erwin Kruk, pisarz, poeta i dziennikarz, senator pierwszej kadencji. Szczególną część swojej twórczości poświęcił tematyce mazurskiej.
6: Morze Usterze to jest ta ziemia, na której upłynęło nasze życie.
2: W 1963 roku w Przasnyszu Andrzej Kania, polityk, samorządowiec i przedsiębiorca, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji.
7: Ludzie przychodzą i okazują swoje obawy, swój lęk, niezadowolenie, ale tak naprawdę pytają, co dalej.
2: Zmarli w 1946 roku, został zabity w trakcie akcji zorganizowanej przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego niedaleko Górzna w powiecie brodnickim. Franciszek Przytuła, pseudonim Pączek, podkomendny Marcjana Sarnowskiego, a następnie dowódca jednego z samodzielnych patroli w ramach Batalionu Ruchu Oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. W 2004 roku Stefan Nawrocki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie. W 2017 roku ksiądz Jan Augustynowicz, urodzony w Grodusku w powiecie ciechanowskim, duchowny rzymskokatolicki, publicysta i dziennikarz. Po maturze pracował w Mławskim Urzędzie Pocztowym. Po święceniach pracował jako wikariusz w Sochocinie, Rypinie, Gostyninie i Sierpcu. W 1994 roku został redaktorem naczelnym Płockiej edycji katolickiego tygodnika Niedziela. W 2001 roku został powołany na proboszcza parafii świętego Józefa w Sarnowie, a w 2005 na proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Rębowie.
8: Pan Jezus nie powiedział, podziwiajcie mnie, jestem tak piękny jak te dziewczyny. Nie!
9: Radio 7.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,90.

0: 79. Woda Cisowianka 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zim od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zim. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
4: Dairy Zim. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
8: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
2: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
4: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
5: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
2: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
2: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali w Rybnie. Ogień strawił zakład produkujący pelet. Gęś na sianie czy chłodnik z Botwinki. Smaki Mazowsza zachwyciły w sierpeckim skansenie. Mławianka znów lepsza. Triumfuje u siebie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Pożar hali produkcyjnej w Rybnie w powiecie działdowskim. Ogień bardzo szybko objął obiekt, w którym prowadzono produkcję peletu. Spowodował wielomilionowe straty i postawił w gotowości strażaków z kilku powiatów regionu. W działaniach uczestniczyło 16 zastępów, czyli ponad 60 strażaków. Akcja była wymagająca, ponieważ płonąca hala znajdowała się w pobliżu innych zabudowań przemysłowych. Istniało realne zagrożenie, że ogień przeniesie się na sąsiednie obiekty. Strażakom udało się jednak opanować sytuację i nie dopuścić do dalszego rozwoju pożaru. Ogień całkowicie zniszczył infrastrukturę produkcyjną zakładu. Spłonęły maszyny wykorzystywane do wytwarzania peletu, a także gotowy surowiec i zapasy materiałów. Ogień pochłonął również około 200 ton trocin przeznaczonych do dalszej produkcji elementów meblowych. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą sięgać nawet 7 milionów złotych. To jeden z poważniejszych pożarów przemysłowych w regionie w ostatnim czasie. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Za nami majówka w sierpeckim skansenie, pełna pokazów rzemiosła, inscenizacji i koncertów. Nie zabrakło dawnych gier, scenek obrzędowych oraz grup rekonstrukcyjnych, które przybliżały życie dawnej mazowieckiej wsi. Wczoraj odbył się konkurs Najsmaczniejsza potrawa mazowiecka pod hasłem Z wiejskiego podwórka. W czterech kategoriach zaprezentowano 20 propozycji. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, mówi przewodnicząca jury Danuta Krześniak z działu etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
3: Potrawy były bardzo smaczne i takie właśnie z ogródka, jak chcieliśmy, żeby było z wiejskiego ogródka. Gęś pieczona na sianie i jury właśnie jednogłośnie oceniło tą potrawę jako najlepszą, taką dosyć wykwintną, ale najsmaczniejszą, pięknie podaną.
2: Pierwsze miejsce w kategorii danie główne zdobyła gęś na sianie, cydrem pojona i jabłkiem karmiona, autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Aktywny Zakątek z Lubicza Dolnego. Jak przyznaje przedstawicielka koła Joanna Ziętarska, przygotowanie tej potrawy wymaga czasu.
4: Przygotowałyśmy ją prawie tydzień. Najpierw moczyłyśmy w solance, a później w cydrze. Piekłyśmy 12 godzin w 100 stopniach, także trochę się przy niej napracowałyśmy.
5: Skąd ten przepis?
4: Przepis jest z księgi spisanej przez księdza Jędrzeja Kitowicza z 1783 roku. On bardzo lubił w ogóle kuchnię Sasów i to jest przepis, który też upodobał sobie król Jan August III.
2: W pozostałych kategoriach zwyciężyli w kategorii zupa chłodnik z Botwinki przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lelicach. W kategorii deser legumina z jabłkiem i miodem przygotowana przez Marzenę Siedlecką. W kategorii napój nalewka z mniszka lekarskiego przygotowana przez KGW w Pilichówku. Podczas całego długiego weekendu sierpecki skansen odwiedziło ponad 6 tysięcy osób. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. Mławianka znów zwycięża. Świetny triumf 3-2 z Bronią Radom na własnym terenie powiększa szanse drużyny na pozostanie w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. Pierwszy cios zadała drużyna gospodarzy i niezawodny Mateusz Stryjewski, który pięknym uderzeniem zza pola karnego wyprowadził Mławiankę na prowadzenie. Wystarczyły 4 minuty, by przewagę po świetnie rozegranej akcji powiększył Tomasz Rojkowski. Broń jednak nie dawała za wygraną. Na 7 minut przed zakończeniem pierwszej części do siatki Dumy Zawksza trafił Adrian Dziubiński, rozgrzewając nadzieję gości. Ta nadzieja osiągnęła swój szczyt w drugiej części spotkania, gdy Dziubiński ponownie wpisał się na listę strzelców, doprowadzając do wyniku 2-2. Liczna grupa kibiców Broni musiała jednak obejść się smakiem, gdyż Mateusz Stryjewski znowu popsuł ich zabawę, strzelając na 3-2. Biało-zieloni będą po zakończeniu kolejki poza strefą spadkową. Pozytywne nastroje tonuje jednak trener Marek Gołębiewski.
6: My jeszcze nie skończyliśmy walki o utrzymanie. Jest 34 punkty. Potrzebujemy tych punktów jeszcze 4, może 5, zobaczymy jak się inne mecze ułożą, ale no na pewno jest pozycja wyjściowa inna niż jak przychodziłem do Mławianki, bo było 17 punktów, teraz jest 34, więc możemy troszkę ten nóż z gardła zdjąć i musimy dobrze się przygotować. Dzisiaj się bardzo cieszymy z tego zwycięstwa.
2: Szkoleniowiec podziękował też kibicom, którzy pojawili się na stadionie.
6: Rzesza kibiców, która tu przychodzi, to jest 400-500 osób. Myślę, że jeszcze więcej będzie przychodziło. Chcemy tą naszą grą właśnie to spowodować. No jest słyszalna, jest na pewno dla chłopaków łatwiej walczyć o te każde każdy centymetr boiska i każdy punkt.
2: Następny sprawdzian to wyjazdowy mecz z Wigrami Suwałki, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 19. Jurand Ciechanów zwyciężył 36-33 z Grunwaldem Poznań, pieczętując zajęcie 6. lokaty w obecnym sezonie Ligi Centralnej Szczypiornistów. Rycerze potwierdzają swoją dobrą dyspozycję na własnym terenie, wygrywając z zespołem znajdującym się wyżej w tabeli. Jednocześnie była okazja na pożegnanie z kibicami, ponieważ była to ostatnia kolejka Juranda w swojej hali w tym sezonie. Za wsparcie kibicom dziękuje trener Jakub Olszewski.
5: Byliśmy drużyną dziś niestabilną i taką, która potrafiła zagrać bardzo dobrze i taką, która potrafiła zagrać bardzo źle. Więc tak to widzę. Gramy ostatni mecz teraz na wyjeździe i kończymy ten sezon i zaczynamy się przygotować na następny.
2: Jurand zajmuje ostatecznie 6. miejsce w tabeli, niezależnie od wyniku w ostatniej kolejce sezonu.
5: To zgromadzony szacunek za to, jak oni w tym sezonie i w poprzednich nas po prostu wspierają.
2: Ostatni mecz w tej kampanii czeka Juranda we Wrocławiu. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Patrz, jakie zadowolone. I mleko leje się strumieniami.
5: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
4: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
5: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
4: Dairy co?
5: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz, efekt więcej mleka.
6: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
2: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
4: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
2: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
5: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
6: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
2: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat, w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
8: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego, każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
7: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Doktor Michał Dzimira. Dzisiaj skupimy się m.in. na rozwoju gminy ewangelickiej i kahału żydowskiego. Ważnym wydarzeniem dla protestantów w Prusach było przekształcenie kościoła luterańskiego i kalwińskiego w kościół ewangelicko-unijny. Nastąpiło to we wrześniu 1817 roku. Wierni z parafii lizbarskiej przyjęli postanowienia króla pruskiego bez większych oporów. Niewykluczone jednak, że znaleźli się opozycjoniści. Nie znamy jednak szczegółów tego zagadnienia. W każdym razie w Lidzbarku rosła liczba ewangelików. W 1827 roku mieszkało ich tu już 337. Było to około 25% ludności miasta. Wierni postanowili wybudować swoją świątynię. Z jej powstaniem wiąże się wiele zagadek i pytań. Nie wiemy, jak przebiegały prace i kto finansował tę inwestycję. Prawdopodobnie świątynia powstała w przeciągu kilkunastu miesięcy, natomiast większość środków finansowych pochodziła ze skarbca królewskiego. Być może niezbędnych materiałów budowlanych dostarczyli również właściciele sąsiednich wsi, a także katolicy. Wreszcie 3 sierpnia 1829 roku oddano do użytku piękny murowany kościół. Z tej okazji odbyły się uroczystości i nabożeństwa. Lidzbarski kościół ewangelicki, projektowany przez Schinkela, jest cennym dorobkiem sakralnym ziemi lidzbarskiej. Czy jednak tylko dwie, druga prawdopodobnie w Poczdamie, tego typu świątynie zachowały się w Europie? Pewnie nie. Ewangelicy posiadali także swój cmentarz umiejscowiony na ulicy Podzamcze. Z nim również związane są liczne tajemnice. W Lidzbarku żyło coraz więcej Żydów. W 1825 roku było ich już 230. Żydzi wybudowali w 1828 roku własną synagogę. Znajdowała się ona na dzisiejszej ulicy Wodnej. Władze miasta wydzieliły im też cmentarz. Był to obszar położony pomiędzy ulicą Zieluńską i torem kolejowym biegnącym w kierunku Brodnicy. Niestety wyznanie mojżeszowe i historia kahału żydowskiego nadal są pełne sekretów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam wkrótce do następnej historii o Lidzbarku.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
3: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rowery wróciły na ulicę, Mława stawia na ekologiczny transport. Mickiewicz na scenie, finał konkursu w sierpcu. Krok od kolejnego triumfu, KS Górno-Nowy Świt wygrywa w Pucharze Polski. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Mławie ruszył system roweru miejskiego. Jednoślady pojawiły się na ulicach 1 maja i są już dostępne dla mieszkańców oraz turystów. Do dyspozycji jest 40 rowerów. Sprzęt rozstawiono w 10 punktach miasta. Stacje działają m.in. przy Starym Rynku, na ulicy Kopernika, Dworcowej i Szpitalnej. O takie rozwiązania wnioskowali mieszkańcy Mławy, mówi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Mława Artur Ryfiński.
3: W ten sposób miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz osób odwiedzających Mławę, zapewniając wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się po mieście.
2: Z systemu można korzystać przez aplikację Nextbike. Rejestracja wymaga podania danych i doładowania konta. Wypożyczenie odbywa się przez zeskanowanie kodu QR. Zwrot następuje po odstawieniu roweru na stację i zamknięciu blokady. Korzystanie z systemu ma nie być trudne, zapewnia Artur Ryfiński.
3: Korzystanie z systemu będzie proste i intuicyjne. Rowery będzie można wypożyczać i zwrócić w dowolnej stacji na terenie miasta, a także zarezerwować oraz odblokować za pomocą aplikacji mobilnej lub strony internetowej.
2: Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne, kolejne minuty są płatne według cennika. Za nami finał powiatowego konkursu Zaczytana Szkoła. W wydarzeniu wzięło udział 96 recytatorów z 16 szkół. Uczniowie zmierzyli się z twórczością Adama Mickiewicza. Prezentowali m.in. fragmenty Świtę Zianki i Pana Tadeusza. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem starosty sierpeckiego. Wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 3 w sierpcu. Na trzecim miejscu plasowała się szkoła w Ligowie. Przyznano także wyróżnienia dla placówek z Borkowa Kościelnego, Sudrak i Szczutowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrał zespół szkół samorządowych w Zawidzu Kościelnym. Drugie miejsce zajął zespół szkół nr 2 w sierpcu, trzecie miejsce liceum ogólnokształcące w sierpcu oraz zespół szkół nr 1 w sierpcu. Konkurs przygotowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w sierpcu we współpracy z bibliotekami gminnymi. Policyjny pies z Lidzbarka zakończył służbę. Owczarek niemiecki Kalif z końcem kwietnia przeszedł na emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz służył ponad 10 lat w komisariacie. Patrolował ulice miasta, brał udział w zabezpieczeniu imprez i pomagał w zatrzymywaniu przestępców. Uczestniczył też w festynach i pokazach dla mieszkańców. Kalif był psem patrolowym. Szkolenie przeszedł w 2016 roku w Sułkowicach. Pracował pod opieką aspiranta Arkadiusza Kalisza. Po zakończeniu służby pies trafił do swojego przewodnika. KS Górno-Nowy Świt wygrywa w pierwszej kolejce finału Pucharu Polski. Futsalistki z naszego regionu pokonały ekipę KS Uniwersytet Jagielloński 2-8. Tym samym zagwarantowały sobie sporą przewagę przed rewanżem na własnym terenie. Mistrzynie Polski były faworytkami starcia. W końcu niedawno zakończony sezon Ekstraligi ukończyły jako niepokonana drużyna. Sędziowie okazali się negatywnym punktem meczu. Sam klub w mediach społecznościowych mówi, że arbitrzy chcieli być głównymi bohaterami, co przełożyło się na szereg bardzo kontrowersyjnych decyzji. Rewanż i ostatnie spotkanie tego znakomitego dla mistrzyń sezonu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława ulica Płocka 59.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Ziemniaki młode, kilogram 2,99. Woda cisowianka, 1,5 litra, złoty 79 przy zakupie 6 sztuk. Oferta ważna do 6 maja w spiżarni Smakosza przy Wyzwolenia 40 w Żurominie.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Yosera, we care, you grow.
5: Patrz, jakie zadowolone i mleko leje się strumieniami.
6: Bo u nich trawienie działa jak trzeba.
5: Ale przecież jedzą tyle samo, co moje.
6: Tu chodzi o jakość. My podajemy im Dairy Zym od Yosera.
5: Dairy co?
6: Dairy Zym. Lepsza strawność paszy, stabilna fermentacja, zdrowy żwacz. Efekt? Więcej mleka.
7: Dairy Zym. Specjalistyczna mieszanka paszowa dla krów mlecznych. Zdrowsze krowy to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
2: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
4: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
5: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
6: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
2: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą np. uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
7: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom każdego dnia.
2: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodzą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na 3. miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
9: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf i Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Zaledwie 19-letni Polsek Sas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.
2: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmii i Mazury możliwe burze. Radio 7. This is Radio 7.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
3: Zostało zrobione zdjęcie.
2: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
2: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
4: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
2: No a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu. Najcieplej jutro na Podkarpaciu, nawet do 28 stopni, z kolei nad morzem miejscami tylko 10. Będzie mniej słońca, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze.
5: Odpoczywaliśmy w majówkę, ale sportowcy odpoczynku nie mieli i ten majówkowy tydzień podsumują.
6: Jan Olczak
5: i Jarosław Wydra, zapraszamy.
7: Kultura fizyczna.
5: 1 maja szczególnie był taki zapracowany dla sportowców z naszego regionu. Swój mecz rozgrywała Mławianka Mława i było co świętować przy majówkowym grillu.
6: Tak, Mławianka znów lepsza od rywala, tym razem zwycięstwo 3-2 w meczu z Bronią Radą, czyli kolejnym bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie w Betclic trzeciej lidze. Mławianka znowu w bardzo dobrej dyspozycji, chociaż w pewnych momentach było gorąco. Wynik 3-2. Pierwszy cios zadał Mateusz Stryjewski świetnym strzałem zza pola karnego. 4 minuty później już podwyższył Tomasz Rojkowski, ale broń się nie poddała, bo 7 minut przed zakończeniem pierwszej części spotkania do siatki trafił Adrian Dziubiński. Kamiński. No i druga połowa wcale nie pokazywała nam, żeby Mławianka była stroną dominującą, bo Dziubiński znowu trafił po gwizdko arbitra i wyrównał stan meczu. Ale na szczęście Mławianka wróciła do dobrej gry i udało się wyjść na prowadzenie. Mateusz Stryjewski znowu na 3-2. Była jeszcze szansa sam na sam, ale obronił bramkarz broni, więc mogło być nawet nieco wyżej, ale wydaje się, że no jest się z czego cieszyć, bo biało-zieloni kończą tą kolejkę na miejscu 12, zatem wyżej niż ta strefa spadkowa jest zapas 2 punktów, no chociaż te nastroje nieco studzi sam trener Marek Gołębiewski.
7: My jeszcze nie skończyliśmy walki o utrzymanie, jest 34 punkty, potrzebujemy tych punktów jeszcze 4, może 5, zobaczymy jak się inne mecze ułożą, ale no na pewno jest pozycja wyjściowa inna niż jak przychodziłem do Mławianki, bo było 17 punktów, teraz jest 34, więc możemy troszkę ten nóż z gardła zdjąć i musimy dobrze się przygotować. Dzisiaj się bardzo cieszymy z tego zwycięstwa.
6: Szkoleniowiec też, no cóż, widział i słyszał co najważniejsze kibiców na trybunach, którzy tym razem dali z siebie naprawdę wszystko i nie szczędził szkoleniowiec pochwały.
7: Rzesza kibiców, która tu przychodzi, to jest 400-500 osób. Myślę, że jeszcze więcej będzie przychodziło. Chcemy tą naszą grą właśnie to spowodować. No jest słyszalna, jest na pewno dla chłopaków łatwiej walczyć o te każdy centymetr boiska i każdy punkt.
6: Następny sprawdzian to wyjazdowy mecz z Wigrami Suwałki. Ten rozpocznie się 9 maja o godzinie 19.
5: Przenieśmy się do Górna, tam także dobre informacje. Piłka nożna, choć na hali.
6: KS Górno Nowy Świt już od pewnego czasu przypieczętowało Mistrzostwo Polski w Ekstralidze, ale został jeszcze jeden płotek do przeskoczenia, czyli finał Pucharu Polski z KS Uniwersytetem Jagiellońskim i jest to, tak wspomnijmy, bo to nie jest oczywistość, jest to mecz, w zasadzie dwumecz. Pierwszy już zakończony na korzyść właśnie mistrzyń Polski. 8-2 na wyjeździe, więc spora zaliczka, ale to jednak, no, znamy, wiemy jak wygląda futsal, więc to nie jest przewaga nie do odrobienia, no chociaż byłbym w ogromnym szoku, biorąc pod uwagę, że przez cały sezon KS Górno Nowy Świt nie przegrało, ani nawet nie zremisowało ani jednego spotkania, więc jest zaliczka, jest znakomita forma, trzeba tylko dokończyć dzieła. 10 maja o godzinie 16 rozpocznie się ostatni mecz Pucharu Polski, no i tam, tak jak mówiłem zresztą, wystarczy już dopełnić formalności i podnieść puchar w górę, ale też przeciwnika nie można lekceważyć.
5: W Lidze Centralnej Szczypiornistów jeszcze jeden mecz przed piłkarzami Juranda Ciechanów, choć rozstrzygnięcia są już znane przed tym meczem.
6: Jurand w ostatnim swoim domowym meczu w tym sezonie zwyciężył 36-33 z Grunwaldem Poznań, czyli drużyną, która teoretycznie w lidze zajmuje miejsce wyższe od rycerzy. Dobra dyspozycja, no chociaż to dobrze w zasadzie pokazuje, jak wyglądały te rozgrywki dla zawodników z Ciechanowa. U siebie bardzo dobrze, walka z najlepszymi, ale niestety te wyjazdy przekreśliły szanse na walkę o najwyższe pozycje, ale mimo wszystko jest jakaś tam satysfakcja z tego sezonu. Tak samo już Jurand mógł podziękować swoim kibicom za ten sezon, na swoją halę już w tym sezonie nie wracają. No i tak samo trener Jakub Olszewski podziękował, jak zwykle, głośnym kibicom z Ciechanowa.
8: Bezwzględny szacunek za to, jak oni w tym sezonie i w poprzednich nas po prostu wspierają.
6: Jurand zajmuje ostatecznie 6. miejsce w tabeli. Tutaj już, jak wspomniałeś, nic się nie zmieni. Za duża strata do przodu, za duża przewaga do tyłu, więc no cóż, oceniając ten sezon, nie było najlepiej, nie było najgorzej. No, tak samo zresztą mówi szkoleniowiec Juranda.
8: Byliśmy drużyną dziś niestabilną i taką, która potrafiła zagrać bardzo dobrze i taką, która potrafiła zagrać bardzo źle, więc tak to widzę. Gramy ostatni mecz teraz na wyjeździe i kończymy ten sezon i zaczynamy się przygotować na następny.
6: Ostatni mecz tej różnorodnej kampanii Juranda we Wrocławiu, tam mecz ze Śląskiem w sobotę 9 maja o godzinie 15.
5: Za oknem wysokie temperatury, nawet o tej porze, ale początek maja to jeszcze zapracowany czas dla reprezentantów takiego sportu zimowego jak hokej, bowiem w Sosnowcu trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. To tak naprawdę takie kwalifikacje do tych prawdziwych Mistrzostw Świata Elity. No i Polska bije się o to, żeby w tej elicie zagrać na Mistrzostwach Świata w przyszłym sezonie. Na razie mamy zwycięstwo z Ukrainą 3-2, no i niestety po rzutach karnych przegraliśmy 2-3 z Francją. A szkoda, bo także po rzutach karnych z Francją przed tym turniejem, i to kilka dni przed tym turniejem, wygraliśmy właśnie w rzutach karnych i ten wynik był taki sam. Kolarze to już w pełni tutaj sezon kolarski wyścigu dookoła Turcji. Stanisław Aniołkowski na ostatnim 8 etapie dojechał jako trzeci, ale najwyżej z Polaków w generalnej klasyfikacji był Piotr Pękala z ATT Investments. Uplasował się na 24. miejscu. W całej imprezie triumfował Australijczyk Sebastian Berwick z Kacharular Seguros RGA. Tadej Pogacar z kolei wygrał wyścig Tour de Romandie rozgrywany w Szwajcarii. Słoweniec przypieczętował sukces, wygrywając ostatni 5. etap. Filip Maciejuk w tym wyścigu 76, a Kamil Gradek 83. Turniej w Madrycie, turniej tenisowy. Mogło być pięknie, ale niestety Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson skreczowali w meczu półfinałowym. No i niestety musieli opuścić przedwcześnie kort. Ale sporo też się działo poza tym głównym nurtem za sprawą Huberta Hurkacza.
6: Tak, Hubert Hurkacz może mieć chociaż jakiś powód do radości, chociaż w tym sezonie nie było ich wiele. W Challengerze Sardinia Open, tam Polak rozstawiony z szóstką dotarł do finału tych rozgrywek, pokonując m.in. Matteo Berrettiniego, czyli zawodnika, który też w swojej karierze zdobywał naprawdę wiele trofeów, ale w finale uległ innemu Włochowi, Matteo Arnaldiemu, 6-4, 6-4. No cóż, Włoch gra po prostu lepiej, ale jest jakiś tam zalążek nadziei na to, że Hubert się nareszcie odbuduje, chociaż jak na razie nie wygląda to tak, jakbyśmy tego chcieli. Hubert w tym momencie 53 w rankingu ATP, więc jest minimalna poprawa, aczkolwiek liczymy na to, że będzie Polak już niedługo nieco wyżej, najpierw pierwszej 50, potem już nieco wyżej, aż w końcu może uda się dobić do tego poziomu, który widzieliśmy kiedyś. Przypomnijmy, Hubert najwyżej w karierze był na miejscu 6 w 2024 roku. Piękny to był sezon dla Polaka, liczymy na powtórkę.
5: Przenosimy się do Miami, a tam wypatrywano, będzie padać, czy nie będzie padać. No to w końcu padało, czy nie?
6: To jest ciekawe pytanie, bo zależy o co pytasz, bo w Miami padało, ale nie tam, gdzie miało padać. Był wyścig oczywiście Formuły 2 i Formuły 1, chociaż w Formule 2 zamieszanie sięgało zenitu. Niestety zamieszanie nie pomogło Romanowi Bilińskiemu, który po prostu miał spore nieszczęście, nie udało się zapunktować do drugiego wyścigu, do tego wyścigu głównego, nawet nie udało się przystąpić przez awarię silnika w jego bolidzie, nie dojechał nawet do pól startowych. Za dużo zamieszania tak naprawdę z tym weekendem. Wyścig Formuły 1 przesunięty o 2 godziny do przodu ze względu na strach przed burzą, po prostu. Te zasady w Stanach Zjednoczonych zmuszają organizatorów do przesuwania wydarzeń sportowych ze względu właśnie na takie anomalie pogodowe. No i cóż, miał być deszcz, miało lać, a na torze pojawiło się jedynie parę kropel, chociaż zamieszanie i tak było, i tak wyścig był ciekawy. Na starcie Charles Leclerc objął prowadzenie z trzeciego miejsca, wypadł Kimi Antonelli, wypadł Max Verstappen. No ale cóż, Verstappen zaczął odrabiać, Antonelli pojechał swoim tempem, tak jak Mercedes pokazuje, od samego początku. No i wyścig też kończył się w zasadzie tak ciekawie, jak się zaczął, bo na ostatnim okrążeniu mieliśmy pojedynek George'a Russella i Charlesa Leclerca, właśnie Monakijczyk obrócił swoje Ferrari, no i walczył o to, żeby w ogóle do końca tego wyścigu dojechać. Udało się, aczkolwiek dostał karę 20 sekund na koniec za ścinanie zakrętów. Ostatecznie wyścig zwyciężył Andrea Kimi Antonelli przed Lando Norrisem i Oscarem Piastrim w klasyfikacji generalnej, dalej kierowca Mercedesa, młodszy z kierowców Mercedesa na czele.
5: Te przepisy w Stanach Zjednoczonych, które uniemożliwiają rozgrywanie zawodów sportowych, gdy w okolicy jest burza, mogą spowodować, że na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej już w czerwcu może być ciekawie i te przepisy łącznie razem z pogodą mogą trochę zamieszać i poprzestawiać te mecze, ale zobaczymy. Tym będziemy zajmować się w czerwcu. Na razie zajmijmy się żużlem i Grand Prix Niemiec w Landshut. Tutaj dwóch Polaków na podium. Kacper Woryna, o dziwo, znaczy bardzo nas to cieszy, ale i zdziwiło zarazem. Wygrał właśnie Grand Prix Niemiec, na trzecim miejscu był Bartosz Zmarzlik. W motokrosie też Amic Energy Super Puchar się odbył, w Mastersach MX Łukasz Kędzierski z MX Lipno triumfował. W Australii Robert Bryczek w UFC, czyli MMA, przegrał z Camem Rowstonem. Zdominowany został przez swojego rywala. To był powrót po zwycięskiej walce w Paryżu, no ale niestety tutaj się nie udało. No i w końcu możemy coś dobrego powiedzieć o siatkarzach plażowych. World Beach Pro Tour, i to ta najwyższa ranga zawodów w Brazylii, Elite 16, i polscy siatkarze Michał Bryli, Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce. Przegrali w finale ze szwedzkim duetem Elmer Andersson i Jacob Holting-Nilsson w dwóch setach. Był to pierwszy finał polskiej pary w tym sezonie. W Gabronę Mistrzostwa Świata Sztafet rywalizacja przyniosła 3 kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W przyszłym roku w Pekinie zobaczymy polskie kobiece sztafety 4x100 metrów, 4x400 metrów oraz sztafetę mieszaną 4x400 metrów. Biegacze biegali, maratończycy biegali w Pradze, a panie, które uprawiają golf, rywalizowały na Mauritiusie w zawodach z cyklu Ladies European Tour, i Dorota Zalewska niestety nie przeszła kata, więc zakończyła rywalizację po drugiej rundzie. Taki to był majówkowy tydzień. Jaki będzie następny? Mam nadzieję, że będzie obfitował w dobre wiadomości. A na przyszłą kulturę fizyczną w następny poniedziałek o 22.33 zapraszają
6: Jan Olczak i jeszcze na koniec ode mnie powodzenia dla maturzystów, bo jesteśmy w tym razem. Jutro matematyka, więc chyba najstraszniejszy egzamin, więc trzymajmy razem za siebie kciuki, jesteśmy w tym razem. Do usłyszenia.
5: Trzymam za was. Do usłyszenia.
0: Kultura fizyczna.